0: Рация. Мы разом.
1: Раніца з рацыяй і бліжэйшыя хвіліны без палітыкі. 4 дні канцэртаў, майстар-класаў і сустрэч з традыцыйнай музыкай Польшчы і замежжа. У Беластоку прадставілі праграму фестывалю «Падляжская актава культур», які пройдзе з 16 па 19 ліпеня у Беластоку і іншых мясцовасцях рэгіёна. Пра сёлятнюю праграму распавялі падчас прэс-канферэнцыі ў Падляжскім інстытуце культуры. Кажа прадстаўніца Падляжскага інстытута культуры Анастазія Паплаўская.
2: Przez kolejne lata Podlaska Oktawa Kultur rozwijała się jako festiwal prezentujący 8 kultur historycznie związanych z Podlasiem. Poprzez rozwój do wydarzenia o międzynarodowym charakterze wysokiej randze, na którym spotykają się artyści z różnych stron świata i z różnych stron Polski. Tegoroczna edycja rozwija tę ideę pod hasłem Pogranicza. Pogranicze nie jest dla nas linią podziału, lecz przestrzenią spotkania, wzajemnych inspiracji i wspólnych doświadczeń. Jest to miejsce, w którym rodzi się dialog, współpraca i twórczość. Chcemy pokazać przez program tegorocznej oktawy, że pogranicza istnieją nie tylko na mapach, są silnie obecne w kulturze, w sztuce tańca, w muzyce, pomiędzy tradycją a współczesnością, pomiędzy lokalnością a globalnością, pomiędzy pamięcią a nowymi zjawiskami kulturowymi. Dlatego właśnie tegoroczny program po raz pierwszy został zbudowany przez nas jako spójna opowieść. Każdego dnia festiwalu widz, uczestnik będzie poprowadzony przez inne pogranicze kulturowe i inne kierunki Europy. I tak tradycyjnie we czwartek zaczynamy poktańcówką na Młynowej. Jest to wydarzenie, które ma integrować, które ma zapewnić dobrą zabawę, mnóstwo tańca i pokazać, że tradycja najlepiej żyje wtedy, kiedy staje się wspólnym doświadczeniem. A muzyka tradycyjna nie zrodziła się na scenie, tylko we wspólnocie. I do tej właśnie wspólnoty chcemy ją symbolicznie przywrócić. Zagrają dla nas między innymi w tym dniu warszawsko-lubelska orkiestra Dęta, kapela Fedaków, kaszubska formacja Dresze oraz nierodzinna kapela Ostrowskich.
3: Пятничный вечер Подляжской октавы культур так само обещает быть насыщенным. В программе танцы, музычные выступы и спевы. Рассказывает представница Подляжской института культуры Анастасия Паплаўская.
2: Пятник с колеи будет посвящен полудневым пограничам Европы, czyli Балканам и Карпатам. Sięgamy na południe Europy, żeby trochę zarazić państwa taką energią bałkańską, która jest pełna rytmu, pełna pozytywnych wzruszeń, tańca również. No i tutaj oczywiście między innymi wystąpi dla państwa zespół regionalny Dolina Popradów, Hiszpanda, Sekunda i Kompany i zespół z Bośni i Hercegowiny Skut doktora Mladena Stojanowicza. Tak jak wspomniałam, będzie to dzień pełen rytmu tańca i muzyki zakorzenionej w Karpatach i Bałkanach. W sobotę z kolei przeniesiemy się na północ i zachód Europy, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością i projektami transkulturowymi. I tutaj obok polskich zespołów, które wystąpią tego dnia, usłyszymy także francuskiego artystę Guilherma Deska. Jest to niezwykła osobistość sceniczna, która potrafi łączyć tradycyjną muzykę z nowoczesnym brzmieniem. Myślę, że jest to koncert, którego absolutnie Państwo nie mogą przegapić i będzie wyjątkowym doznaniem muzycznym. I niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu, zakończymy tam, gdzie bije jego serce, czyli na Podlasiu i szeroko rozumianym pograniczu wschodnim. W tym dniu wystąpią dla nas Dariusz Wójcik i Szaweł Lipski, Klezmer Kwartet, grupa Odgłosy, nasz rodzimy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Czarnina oraz artyści z Ukrainy Gerdan Pieter. To również będzie taki koncert, który zaplanowaliśmy na koniec tego dnia. Gerdan Pieter wystąpi jako gwiazda wieczoru i również myślę, że to jest taki punkt, którego nie można przegapić i bardzo zachęcam, bo to jest wyjątkowa okazja. To jest grupa, która rzadko koncertuje. Wystąpi 20 zespołów i artystów z Polski, Bośni, Hercegowiny, Ukrainy i Francji.
1: Фестываль «Падляжская октавы культур» открыется 16 липеня у Беластоку танцевальной вечериной, а на протягу наступных дзён глядачоў чакают концерты на рынку Костюшки, музычные и танцевальные майстер-классы, а так сама программа для семьяў с детьми. Особливое место в программе зойме неделя «Падляжский день», присвеченный мясцовым традициям и культурной спадчине региона, а финальные концерты «Падляжской октавы культур» отбудутся 19 липеня.

przyjaciel stracił wszystko w rok. Mamy żonę i nadzieje pogrzebane w proch, bo dobry mój przyjaciel nosi krzyż. Krzyż nie jest popularny i ja dobrze o tym wiem, a gówno

aus Inquisitia, Gott mit uns, Gott mit uns. Bo Biblia nie jest najłatwiejsza, dobrze o tym wiem. Na

0: тут жыве Беларусь. Зараз таксама 15 хвілін дакладна застаецца да 18 Беларусі, да 17 Польшы. Распавядзем, як на падарожжы будуць вучыць ствараць запасы прадукту на выпадак крызісных сітуацый. У ваяводстве стартаваў новы конкурс «Смак бяспечнай вёскі», які арганізуе Маршалкоўскае управа падрэзкага ваяводства. Ідэя праекту ўзнікла пасля працоўнага візіту дэлегацыі ваяводства ў Фінляндыю, дзе мясцовыя ўлады пазнаёміліся з адной з найлепшых у Еўропі сістэмаў грамадзянскай абароны. Прыгра кажа маршалак падрэзкага ваяводства Лукаш Пракорым.
1: Былісьме в лютым Фінляндіі, в Хрэстінках ораз в Турку, дзе аглядаліśmy najbardziej najstarszą, najlepszą obronę cywilną i ochronę ludności w Europie. Właśnie model fiński jest takim modelem wzorcowym i tam obserwując różne schrony, różne działania, zobaczyliśmy, że Finowie właśnie wykorzystują koła gospodyń wiejskich jako jeden z filarów ochrony ludności i obrony cywilnej. Właśnie poprzez to, że panie i panowie macie doświadczenie z tego, jak robić duże liczby potraw, jak robić potrawy, które są długoterminowe, są mocno kaloryczne, co jest niezwykle ważne jakby w tym systemie obrony ludności. Postanowiliśmy taki pilotaż jako jedynie w kraju zrobić w naszym województwie i jesteśmy bardzo ciekawi jego wyników, chociaż jestem przekonany, że te wyniki będą jak najbardziej pozytywne i ten program na stałe zagości w budżecie województwa polskiego. Ja Państwu gratuluję złożonych projektów, tego, że do tego pomysłu przystąpiliście. Życzę dobrych realizacji i mam nadzieję, że się będziemy spotykali często na różnych wydarzeniach dedykowanych kołom gospodyń wiejskich, bo są to jedne z najważniejszych podmiotów w naszym województwie.
2: Dziękuję. W takim razie przejdźmy do podpisywania umów. Zapraszam 9 kół gospodyń wiejskich, a w sumie będzie ich 43. Szkoło gospodyń wiejskich Spryciule w Michałowie. Tutaj działanie to mądrość dawnej spiżarni, czyli od tradycji do bezpieczeństwa. Zapraszam panią Urszulę Nowik i pana Łukasza Kondratowicza.
3: Urszula Nowik, koło gospodyń wiejskich Spryciule.
4: Łukasz Kondratowicz, zastępca pani prezes.
3: Nasz projekt Smak Bezpiecznej Wsi, czyli od tradycji do bezpieczeństwa, jest realizowany jakby na terenie naszej gminy, dla naszych mieszkańców, w sumie dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. W naszym projekcie ujęliśmy urządzenie do puszkowania, czyli przygotujemy 3 rodzaje wyrobów oraz pokażemy, jak w tradycyjny sposób wysuszyć, zapakować i zostawić na gorsze czasy też wysuszone spożywcze jakieś artykuły.
4: Także my jako te koło gospodyń wiejskich właśnie z racji sytuacji na świecie i że nasze państwo polskie szykuje się na te gorsze czasy, tak zwiększa PKB na zbrojeniówkę, my jako ta nasza lokalna społeczność chcemy przygotować tą naszą lokalną społeczność, ludzi do tej sytuacji. Chcemy im przedstawić, w jaki sposób można zapakować te nasze tradycyjne, lokalne wyroby.
5: Na koliko zaraz w ogóle możliwe w Michałowie sytuacja kryzysna, co każą ludzie?
3: Nie, u nas jakby nie ma żadnej paniki. Raczej wszystko jest na spokojnie, raczej się przygotowujemy, ale nie panikujemy, absolutnie.
5: Czy zauważyliście po odkryciu pomiędzynarodowego przechodu Bobrowniki, może być powiększenie turystycznego ruchu, czy stało więcej ekonomicznych powodów, czy naprawdę sytuacja pogorszyła się?
3: To znaczy, jeżeli chodzi o turystów, ja nie zauważyłam różnicy. Jest dużo osób, które szczególnie na weekendy przejeżdżają do nas. Nie zauważyłam, żeby było ich mniej, naprawdę.
4: Ja to obserwuję na szosie Bobrownickiej do granicy, że jest ogromny ruch, także granica zaczyna żyć.
5: Na kolki zaraz ważna taka patrymka z boku Podlaskiego województwa? Rozumiem, że to może być i środki samego Michałowa, ależ?
3: To znaczy nie, są też jakby ze środki od naszego burmistrza, ale zawsze jest warto sięgać też od pośrodki zewnętrzne, bo to są ciekawe konkursy, do których trzeba stawiać do tego konkursu i uczestniczyć w takich projektach.
0: І па выніках праграмы сёння ў Беластоку першыя дамовы падпісалі 9 колаў гаспадынь. Усяго ў межах конкурсу падтрымкі атрымаюць 43 праекты, на якія самакіраванне падлескага ваяводства выдзеліць больш за 300 тысячаў злотых.
6: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.

Czargowy dzień, jak nowy krok da szlachu, jak nowy wopyt, nowym sensem żyć. A na sam rzecz, nijakich abnawachów.